Vater miei, ak is lasni zaim na osobie pana Gregora. Ale si vam tu za tom rapiden proces vita. Dziękuję vam. Nechci mi svitot, odkud vidot, kom šeskoje samčenik skrinit me od tomu. Je to tak ne vaše tajemství. Vítel laste šetam, sotí jste topisí. Vítel laste šetam, rusu v